0: Na, Komárov.
1: Marne. Charleroi. Albert.
0: Sargamos. Antwerpen. Warszawa.